How do you do, Mr. Jack? Niech pan wystawi nam swój czek, po co masz dawać mu?

Uśmiech posłany z widowni, czyż można zacząć cudownie to, co miłością się zwie. Przelotny flir, miłosna gra, noc jedna krótka szalona i znów miłoska skończona. Każda z was dziewcząt to wie. Piękny świat to łatwo obłąd, gdy lat 16 się ma i znowu ktoś rzuci gdzieś po.